Baba mnodikana kuu, irele meja kuhu ili. Kukutitusu vana vadoko, tina jove shtendewa jedu. Kana shtendewa jedu, shinodikana kurele mejwa. Tile kubuya, wale shino ngatende kutamba padoko, toshiviyaji. Tile kubuya, wale shino ngatende kuplikira chimumbo. Tino huiraje samsambi wale, tushkwanesa kubuya, hundawe soko redu.

Petrashinda. Mokati mwan mangwanani mavish o spiri sho voike spiri sho semana spiri sho kuti rozinsha majimai na varimi vapera kukotora kombeu javo vari pasi tende veiha veirangarira mwenje wechikumiyana kopisa sora nokupanda nokushaya kwapi kune zviganda kuitira kungwina mudivi zverimwe zverimarimwa.